No tak, poladamy jednacz po napu 6 raz do naszej prózdninskiej protyki. Jutz w utoru chcidza Szulski Muzeum Stróży ze papieru paslicz, respektywnie tajku najpierw teraz sami dziewacz. A potem pokazaja triko film z czasa wuku a dziedu, co wiec trajewo dżesaczych doponia do popodnia cioch, dżesacz euro to płaci, a za to pak dostanu dzieci też w obiet. A šelaký sad prošu přizjúče vaše diečo do toho. Júce je zaso raz seniorový škod, a to kajž přeco poponu dvimaj, a to v Radvorským svodinku. Rád ľubie vítani sú tiež nováčce, potajkým Júce dvimaj v Radvorským svodinku. Každú vútoru a tiež tvort k veliečných prozinách maja v Muzeu Západnej Vúžice kamencu prozninský poskytk. Stajne od 2 maj do napo 4 a júce sú tam sledžario zveria to namiestne prošu přizivče vaše dječo do toho a dajče dječču 4 eura sobu. Kaj sme to rúne poješťach slyšeli, putnikuja hižo z čerovšeho do Krupky a sredu budu potom kemše ve Krupce, ve tamniši bazilice, a to do podnia džesačiš. To potekým šim, kociš, cíča tam privátne s autom, subu tiež si doječ, kýba s busom, potekým sredu do podnia džesačiš. Ve Krupce, ve tutej riane barokovej bazilice.

0: Znače, dool ze staršimaj nimo, a to reka za nekotrych, netko zaso do pestovania, abo tež do horta. Přejeme vam, ľube dzieci, riane, vesu džen.
1: To ta dženca z vami je? Sče také čiche a kutne? To je celé nezvučené.
2: Vuje Achimo, dobimo rečeč.
1: Hej, rade te ja, što da je?
2: Papa, ty to launi za noemi bulemi ladaš.
1: Hej, Benno. Sim naše stare pšeladau a pytno zodre trebame 4 do 5 šnurych.
3: Sme tešku skrešeršovali, dokaž cichme či pomač.
1: To pak je ľubovod vás, Mira. Ale če odlast, če netko tajce kutni?
2: Přitom sme čítali, za dobia husa dječi v našej starobie tute bude šič.
4: V osebie v Pakistane, kde so väčšina bulov na sviče produkuje.
3: Haj, přitom dobia von jednotlivé kožane pvate romade šič. A jelečky za šiče kože sú votre a dječi sa s nimi husto skavaja.
2: A v tym času, gdyż bólisz ja, nie może w szuli wuknąć. Jadry netko runie won rady do szule nie kodzu. Ale przeco jeszcze lepiej, choć cywy dzień niekolko bólisz jeć.
4: A woni dostawaja za tute czeszkie dziwo, jenoś niekotry senty na kuzio o tobie ból.
3: Preis odre, za dybia z tym swoje kude swójby podbierować. Ale tych rozprawach hustosti, co su dzieci cyle jedno retuńcze hać do roszczeni.
2: Nie byś uda swoje swyby lepie z tym podpierali, gdyż do szule kodza, a potem prawo połowane na wuknu?
1: Pomału, lubi dzieci. To jest szosylny tubak, ktoś mi runie powiedacze. To klinczy w oprawdzie zle. Wy macie też prawie. Dzieci nie buchu smili swójby z dziewom podpierać dobiec. Jeli su swójby takie kudy, zo zdała so to trybny być, miło so na tym nieszto zmienić.
3: Sym się rozprawy składowała, gotrysmy namakali. Tak możesz się też jeszcze raz przeczytać.
1: To na każdy paczyniu, Mira. Ja so w oprodzie jara wieselu, zo na takie nieszto dziwacze. A slubiu vam, zo jenoj špule skazam, pola kotrš je jasne, zo su bez dječaceho dživa nastali.
4: To je zubo, papa.
3: My však nechame, zo dobia druge nasviče, dječi za naše veselo čerpjeć.
2: Cele pravje. Bilo vele renčo bilo, dež byš uči, dež s timi bulemi rad smili. Mysl toho, zo dobia ješič. Ja!

0: Lehat mesac je naš njedeši kolega Benno Bilk. Leca po Vietnam je jiz džel s nanos čečera pripodnu hižo jeho reportažu. Votute jiz bi svišeli, a po 1998 a 2002 biše to hižo jeho ceča jizba do Vietnama. Tule netko ište raz krutki vurisk s reportaže, a to započne so ve jedni pagodže.
1: Kloš je za křesťana círke, je za moslima tempel, je za buddhistu pagoda. Tež ve Guangbing za so taká vulka stej. Plneš se snano již 20 abo 45 druhých vidžal, je tež 47 ještě zajímavá. Automatisce nara šeptam, kaj špada nás doma ve církvi. Jenož, čo odlapopom? Šíce dokova vokom je tola bachtaja, so smeje a so ščekaja. Kýba, so se oni modla. Ale šta sa buddhist s teba modli?
2: Ngày mùng 1 hay là ngày rằm nếu như tôi về quê thăm bố mẹ.
1: Ju sem mi že cvi čas v obkyč po, kak ona zanurena před pagodu steješe. Před co zaso je co pokvoniva a na koncu ište voniace štábiky zasvědčiva. Je so svojimi staršími rečova, si potom převožiť dam, co by sa se svojim synom zaso zniesla. Buddhista nemodla so jednemu bohoj, kýž je šo stvoril, dokež tajkého jednoho ani nimaja. Ich modlitvy sú skere meditácie, rozmovy, aber prostwe. Trošku dále a vysoko nad miestom je dalša pagoda. Tam hore bežeč, nie. Dáme sa radšo ze stajky elektrokaru hore dovesť. A dá praj ten šofér naraz, guten Tag. Ja so jara dživam. Čiatne cesto dživeča 80 a týž 2002 ište. Som ve Vietname ľudí zetkal, kýž sú ve NDR dživali. Tuta generácia pak nemôže abo nechá viac Nemce rečeť. Z najmenšia nesem nikoho viac zetkal. Za to pak jeho Jule. On je okolo 2010, 5 let ve Hennigsdorfe pola Berlína bydliu. Und was hast du dort gemacht?
3: Asi, Zigarettenverkauf in Berlin.
1: Zigarettenverkauf?
3: Ja. Yeah.
1: Und wo waren die Zigaretten her?
3: Zigarettenverkauf, ne? Zigarettenverkauf, Polizei mitnehmen von hier. Ja, Absiebung.
1: Gott ob uns alle Wotorene poveda, potom je przedswärts do Polski jeździł, a ze transporterom pełne Zigaretto rocza przyjął. Dobre fęk. To nicht nie jeho policja lepiła. Dwie lecze są jeho za to dojazdwa teknęli. Be Neuropinie, a be Dortmundzie je siedział, pretacz nie są jeho potom do Vietnama za so rocze posłali. Kryminelni w Ukrainice, tak je nieszto potom rika pola nas. Ale twoi Niemcy są mi tola cigarety jenoż tak z ruki torali, co on zakituje. A kada jest oczywe naszym jastu jest co lubiwo?
3: In gefänglich jest sasse. Ja, very sasse in gefänglich.
1: W niemskim jastu by po takim very scheisse. A tu już raczej za to doma. Ludzi na horu hore, a też dyle wozy.
0: Benno Bilk je we Vietname pobył, a nas trochu sobu do tutoho kraja počuchać dał, a jeliście jeho čerošu reportážu z Vietnama zapasli, to nie žan problém, môžete si ju kuždym škúli času naposkač na našej internetnej stronie abo na app MDR Serbia abo jako podcast ve ARD Sounds.

Gdyż sotakle po naszych stronach internetu wukodżujecie, spacerom kodzicie, to poladajcie też raz do Dundaka, do dziecza co raja. Tam macie zajmowe przynoszki, na przykład Dundak we Welbiku wari ze szmuratkom do przyrody, Dundak wari po takim krasny jedzie, Dundak a dziecze ce dziwadwo, albo Dundak po puczu lisu, albo Wulit do raja pczółku, krasne futa k tomu. To je też jaka zabiera, kotraż zmiruje. A przede wszystkim, gdyż je tak wiedro kajdżęca, mógł więc i tole też raz przedłużać.

0: Osom po napodrzewecze się. Dleje hacz miesac je nasz niedyszy kolega Szudzy był Benobiek, lica po Wietnamie jeździł. Znano z czeczera przypodniu jego reportażu hiżo słyszeli, a po 1998 a 2002 bieszy to hiżo jego cecza jezba do Wietnama. Słyszcie jeszcze raz jeden krótki wyrysk z reportaże, a to zapocznie sobie jednej pagodzie.
1: Coś je za křesťana círky a za moslima tempel, je za buddhistu pagoda. Tež ve Guangbing za co taká vulka stejí. Plneš se snadno již 20 abo 45 druhých viděl, je tež 47 ještě zajímavá. Automatisce naraz šeptam, kajž pada nás doma ve církvi. Jenož, čo dla popom? Šíce dokova vokom je tola bachtaja, co smeje a co ščekaja. Kýba, co se oni modla. Ale šta sa buddhist s teba modli?
2: Ngày mùng 1 hay là ngày rằm nếu như tôi về quê thăm bố mẹ.
1: Ju si mi že cve čas v obkeč po, kak ona zanurena před pagodu stieše. Před co zaso je co pokvoniva a na koncu ešte vonia co štábeky zasvedčiva. Je so svojimi staršími rečova, si potom převožiť dám, co by sa se svojim synom zaso zniesla. Buddhista nemá dá so jednemu bohoj, kýž je šo stvoril, dokéž tajkého jednoho ani nemaja. Ich modlitvy sú skere meditácie, rozmovy, aber prostwe. Troszkę dalej, a wysoko nad miastem jest dalsza pagoda. Tam hore bieżeć? Nie. Damy się raczej ze stajki elektrokaru hore dowieść. A da praj ten szofer naraz. Guten Tag. Ja, so ja radziwam. Dziadne cesto 1980, a tyś 2002 jeszcze. Sym w Wietnamie ludzi zetkał, kiedy są w NDR dziewali. Tuta generacja pak nie może albo niecha viac Niemcy ryczeć. Z najmniejsza nie jestem nikoho viac zetkał. Za to pak ja o Jule. On je wokoło 2010, 5 lat w Hennisdorfie pola Berlina bydlił. Und was hast du dort gemacht?
3: Asi, Zigarettenverkauf in Berlin.
1: Zigarettenverkauf?
3: Ja. Yeah.
1: Und wo waren die Zigaretten her?
3: Zigarettenverkauf, ne? Zigarettenverkauf, Polizei mitnehmen, komm hier. Ja, Absiebung.
1: Toto von Zille Wotorene powiada, potem je przedswiat do Polski jeździł, a ze transporterom pełne Zigaretto rocza przyjął. Dobre fęk. To niż nie jeho policja lepiła. Dwie lecze są jeho za to dojazdwa teknęli. W Neuropinie, aby Dortmundzie je siedział, pretacz nie są jeho potem do Wietnama za co rocze posłali. Kryminalni w Ukrainicy, takie nieszto potem ryka pola nas. Ale twoi Niemcy są mi tola cigarety jenoż tak z ruki torali, co on zakituje. A kada jest oczywiście w naszym jastwie z co lubiło?
3: In gefänglik. In gefänglik jest sasa. Ja, very sasa in gefänglik.
1: W niemskim jastwie by po takim very scheisse. A to już raczej za to doma. Ludzi na horu hore, a też dyle wozy.
0: Benno Bilk je v Vietname pobyl a nás trochu do tuto kraja počúchať dal a je líst čevy. Jeho čarovšu reportážu zapasli žan problém, môžete si ju kúždym škúli času naposkač na našej internetnej strane alebo na našej app MDR Serbia a jako podcast v ARD Sounds.

Kokota wapali sukens tyżenia barkowach, ture ju a barbuce s wie aż owotom wetworin jużnionych swiezienio wydolni w użycy żinca szaka plana słyszysz o. Kake godnoty su za człowieka ważne, wiera, kultura, rydz? W naszym aktualnym przynosku ulicują nam ci a ci jaszczelitny muski dla cogo, co swojo uznaszy kserskie rydz ukrzusisz, a ju oplewasz we familii. Jo a pęcomy wspominasz na serskiego pobura a ludowego spisowaszela, to jo Hanzo Niepyla, któryż ten tydzień wywyswyszył swój 206 czasy te postak.

0: tylko małym.
1: Ten ma mały, krótki ogon.
2: A ten może tak na pomie wazyć. Nämlich ten biur, ten jo tak, ten limu jo na pomie, a na zemju.
3: A jaką barwę ma?
2: Orężowy.
0: Żółty.
4: Zielony.
2: A żółty.
3: Sogar ten ma ho. Sogar
2: Füller. Maue. Akku Antenne.
3: So ten ma na Gschäbjasche.
0: Ja, Dom.

Jo, a co to jo, lubisz jeśli? Pszał je slinik, ma na krzebiasze dom, a smacałce fula, myża zasignusz, ako antenę. Jo se nasz, ja mysz, jo se wam zinzajszne gadańko spodobało. Wicze si już a zase słyszymy, we feriach mamy każdy dzień za was nowe zisiece pestro. Aż do widzego.

0: Kakie godnoty sú za človeka vážne? Viera, kultúra, rec? Maria Elikovská-Winklerová, Josa Rozganerová, o tom s mladým mužom Janom Pridőlom, nekdajším učníkom Dolnosárskeho gymnáziuma.
1: Mne sa gráni Jan Pridől. Ja som sa narodil v Chožebusu, ja som vedrosť v Husu a ja som tam bydlil, až som byl 6 let starý, dokoleš plně som do Dolnosavského gymnázium a do Dolnosavského internáša šignul.
2: Ven jo pak južo do toho měl píčku kontakta ze Saské Juricu.
1: Ja som južo v Pícniu na základnej šuli byl a tam ja som južo zachopil Saské knuž v prijatnej redoní. A dokotla ja som také sa zajmoval južo ako malo girls za siarskú rec. A dokotla ja som šiel na Dolnosiarskom gymnázii v 5. letníka.
2: Tam jo miel všaké mežnosti za naložovanie sarštiny.
1: A ja som také hovi internáši bydlil. A dokotla ja som sa viegen spodobnicu v toštom času tam te vitaj centrum jo teke tam a togotla ja som pesno nikotar dorosčane z katerim še mogu nikotar serske slovo teke umjeniš a togotla ja som tak viele z serske juricu a serske kulturu cuniš v toštem casu a ja musim teke groniš až v toštem casu ja som nieco lepje serske boge dal a engelske togotla što jo taka kultura to jo tak riedna a veľká skromnosť bola.
2: Tyke zvenka úcpe, jo Jan pšecej zasej doživiaľ serské živine. Na šaký part?
1: Ja, v šulskom casu my sme zaujíšte také serské návogy oplevali, vapo nekokota a tak dále. My sme ho v šuli už osvešili, ale také v druhých sach my všakoráke serské návogy také oplevali. Napríklad zapust smej jednu pšišeku v jednej s do druhej s šegnú vej jano za svešenie zapust. To je veľkňošňa, môj možinský cas byl.
2: Na Dolnosarskom gymnáziu jo se angažíroval tyke na kultúrnem pelu.
1: Som také hov v šulskom korie byl a zaujíšte my sme tam viečca serské spívy spívali a to mne veľkňo pomagalo, dokoleš te serské spívy a te serské texty ja som mogol lepšie dopomneš. Togot ja som mi to marko wow vegendarie nikotaris wow tak dalej.
2: A to jo jogo mecnie priegovalo a jo było ważne za peździejsze lita.
1: Peździej a po abituri ja som przeszedł do Lipska za studiowanie a ja nie som mogo tak wiele serski powiedać, ja nie som znał tak wiele serby w tym czasu a to mnie nie takie aż ja som nikotaris słowo zabył. Ale dokoleż mi się spodoba takie melodie, a te zbiły, ja som to przecej wespiotował, a tego tla ja nie som zabył tak wiele serskie słowa.
2: Czeka w Lipsku, jopak peździej, megał zasej nawizać zwisk k serbam.
1: A ja takie znaju Gregora Klima, a ja som takie z Gregorom akordeon grał w orkestrze, w konserwatorium, a wenio takie w Lipsku w toštym czasu bydlił, a z mej pen w kupce serskaria skromotnie grałej z niektórymi drugimi ludźmi. Ja, a to menio, aż ja mam jeszcze serski kontakt. A pen sme tak zachopili zase dalej, a viecej serske zbiłoś. A pen, ja som zachopil v toštem kupce Cobugraš 2015.
2: Pen jo sledovala vážna cezura v jogo živiniu.
1: A pen moja malka žiovka jo sa narodila v lieše 2020. A ja som sa myslil, a také môj manželský, ja som myslil, až to by nieco derie, gaž vena má viece ako jednu riec. A my sme sa myslili, až engelské je to boje do kúžde. A togodla ja mám ten rod z sarského riecu, ja mogu také snaž dolno sarský z mojho žogu povedať.
2: A za to jo sobie wezeł prietk i ści wiele przyuknąć.
1: Ale ja muszę tak gronić, ja muszę to zase zachopić uknąć, dokoleś bez szuli. My nie jesteśmy tak wiele słowa za zwierzę mieli na przykład, albo za rozlinę, albo tak. A to ja zachopię był zase serski powiedać, a nie to... No ja to ja nie to dwie lepsze ludzie, a ja jestem lepszy, nie to ja. A my mężczyzki takie się zajmują za serską rzec, dokoleś co takie nieco rozmieś, jak się powinien to kuścić, że nie my już uku na serski. Ja wiem, a się cenim smyku, ale ja sam myślę, ja budu lepszy, a snaść nie cenim tak wiele smyku, jak się no ja, nieco wiecza.
0: Gronici a čižašča letne Jan Pridul. Lieše 2000 a jadnaščo jo cynu abituru na Dolnosarskem gymnaziumie, ninto bydli Lipsku ako doroščone, co ukšušiš svojo uznašek sarske rece a ju oplevaš teke ve familii. Maria Edikovska-Winklerova jo se s ním rozgraniava o tom, kak važna jo jomu Dolnosarska rec.

Przyjeżdżi efiriowy tydzień o zachopią, zaszaltowali szczo penieżejski aktualny magazyn, a przy mikrofonie ja za was, Ania Kochoj-Czwarcowa. Witam was uczewnie, a życzę wam redny dzień.

Kokota wapali sukens tyżenia bargobach, ture ju a barbuce, swie aż owotom wetworin jużnionych swiezienio wydolni w użycy żinca szaka plana słyszysz o. Kake godnoty są za człowieka ważne, wiera, kultura, rytz? W naszym aktualnym przynosku ulicują nam ci a ci zaszczelitny muski dla cogo, co swoje uznasze kserskie rytz ukrzusisz, a ju oplewasz we familii. Jo a pęcomy wspominasz na serskiego pobura a ludowego spisowaszela, to jo Hanzo Niepyla, któryż ten tydzień wywyswyszył swój 206 czasy te postak.

0: po małym.
1: Wen ma małe, krótkie ogon.
2: A wen może tak na pomie wazysz. Nämlich ten biur, ten jo tak, wen limu jo na pomie, a na zemju.
3: A kaku barwu ma?
2: Orangowy.
0: Zelene.
2: A żółte.
3: Sogar ten ma ho. Sogar
2: Fühler. To? Maue. Ako Antenne.
3: Co ten ma na krzebiasze?
0: Jan dom.

Ja, a co to jo, lubisz jeśli? Pszał je slinik, ma na krzebiasze dom, a smacałce fula, myża zasignuś, ako anteny. Jo se nażiam, aż jo se mamy zinca, iż nego dańko spedobało. Wicze si już a zase słyszymy, we firiach mamy kuźdy zin za was nowe zisie cypestro. Aż do widzego.

0: Kako to sezona ja se zachopiła? Cora ja se berkowach ubiżowało, czy naszto retario na sto, czy a czyżastem kokoszem, czy naszto żółczo wedrastwie jo gotowało sobu, a predny kral tojo letosa 18-letny mozinski szef berkojskie moziny Max Lehmann. Wyniostym kwalifikowany za super kokot w septembrie. K czyjszemu razu ju jocynio sobu, a nin to jo klappuawo.
1: Das wurde mir halt auch vorgelebt. Meine Eltern waren auch beide in der Jugend. Mein Vater ist auch immer mitgeritten, also ja.
0: Po tradicji Josebie Kral uzwilił pensweju kraluku, a to jo ci atważasza letna Laura Weikartoetz.
2: Ja, Erntekönigin zu sein oder Erntekönig, das ist natürlich auf gar keinen Fall uncool, sag ich mal. Also das ist schon, nö, tolles Gefühl, ja.
0: Se zauschem wiedisch na Köln, za to treba morgi modostne jużo kurażu, teke negaschne Zoriak Abergowa, Erik Bivur jo sobu retoval.
3: Also ja tu koru ako retuju, ja tu znaju, a ja begronio aż ja wiesz dos som. Pön na tej strecie, ja to pön ischi nieco drugik, ale ja se myslim aż ja som wiesz dos jo.
0: Jo, aż seži Erik kszute wesodle, za to kużde leto treniruje.
3: Leto sa som jużo trenirował za jańskie retowanie, dlatego som mały vorsprung miał. A pön za kokot speciell som jeszcze raz dwa raza trenirował.
0: Leto sa nio Erik pak tak wiele gluki miał, teke za kszidwo, nio to sekawo.
3: Ja som jano sobo getował, som fredu miał. Also nie som nic wapał. Also teke nie som padnu, to teke musem k tomu gronisz, to nie jest ważniejsze za mnie, aż nic se nie stanio.
0: Ja, to ja na kuszte pato nie ważniejsze. Znasz klapujo pen przyduci leto ze titelom pla kokota barkowach, żnione kralbysz toga jo ten wieliki ciel kuszdego retaria.

0: Zadkula.
1: Witam was z Kruszczyc od 7. stacji Wittstore. Zonicze wyzor po zwłocznym ważnym najnowsze w oczuniere w oboju wodowyczy dżentniszego wubydżowania. Ale Jole nie ryka je nasz przyladować, nie mamy też za co mały challenge za was przygotowaną. Tu już w ostatnie czipni. Nietko pak przepodam Ilzi swą, ona przeradzi wam, na kotru chudźbu może czeso dżentsa wieczo weselić.
2: Dobry czo, lubi ludzo! Za dżentsiszu stacju są miks z audio a techno spiu zestaiła. Tak możecie sa naznate hit Your Love skupiny The Outfield weselić.

0: Spodziune miena,
1: za spodziune mustwa.
2: Na doszczyn kazał się, że czeka liście jest na ta rubryka Pytamy za spodziunymi mustwami menami, a co są pozadki, co jest nie tak, na co wymyślił. Widzimy zase wiele znanych menów, jak na przykład Umba Lumpaczki, Bytoklut, Serbska Rakieta, Balalisna Sonjana, a samo Klumpaki, a Zambuka, że są sobą raja. A bala miasta jest to nie tylko raja, mustwa Sonio Cokki, prawie raz studa, bo po
3: No, ja jestem Florian Schulte, a musimy się tym mianem dali Sonio Cokki, also Granit Rocka, gdyż my Soko szynimy, a my wiecere skały, w tej wiesce mamy, a między drugim jedna wujka skała, gdzieś są przed 50-60 letami Sonioc, Budo był, a tak sobie na te mianę przyszli, co mnie jeszcze związki samo.
2: Ja mam rana idea na kwestię pat, a muszę przedać jeszcze, że skrótka ryczeli, dokąd mi o te mianę dżęsa nie dam napad, no, dokąd my to tak usta nie widzimy, jeszcze da, bo wuszczy się, że wtedy nie wobstać z rali ze stutym mianą, albo szuda po prom hiszcze, tak słysza się o Janusz Horczynio, albo słysza tam też jeszcze dalszy ludzie k tomu.
3: No i myśmy przed 6-7 letami posłali kroć sobą rali, a to są po prom Janusz Horczynio boli, ale nie, to jeszcze takie zmieszane zwokalin. A genau, musimy wesoło, żeśmy nasze 5 ludzi rumacze dostanęli.
2: To ta rena da, susie dżęca raz, prawe oldie, bo ja raz rekwa knam, tu, do kruszczyc, do jeli.

0: Na wopytke kruszczanskie mordinies myso dżęsa podali, woni wujet uja sydmu stacju bić turyt wajty za 320. A dusz podasz so wot rajniszcza smir klubon, klubonia mordinskiego kluba, stupa wujn prażnych kowarsko, twarożko, a wiele dalszy jest wodnie jedzie do nosa. Przyjmij steje tu nitko Milan, szef kluba, a wun ma prawy przelat wo napojach, a jedzie przeraczan dola raz, szto pola was dżęsa szo dobro dała.
1: A je po nas dały obrażone kubarski, obrażone twarożka, a nas małki special, nasz na nimce prajne fleischkäse.
0: A ze skiego ludzi mi jeszcze wopoprom tak liczy, dzień za rano wszak te wedro nie ocyle tak dobro upadało, ze skiego mi jeszcze wo tak liczyli, jak się to znacznie szoku skalkulowali.
1: A je ladają na te wedro, z moja raz pokojem, ze tej liczby tych ludzi, wyzo ladają na posne lito, by to troszkę jace, ale musimy spokojom.
0: Hej, a krótki feedback, ka po waszym mieniu nie tylko beży, tak ze sprzedawaniem?
1: Nikę tak pomogu beży, że są syte, a pijasz ten dzień po napoje, a oj.
0: A jeszcze się mi runy, tak jeszcze kus domy słyszysz, bo jelizo, ja tam nie wiem, ka woko was upada, a czy to macie o wyle, jedzie tu, albo nic, szczera, jelizo, nieko wyprodzi, niż to wyższe wosta, niż ta, ja potem masz plan, z tym budżecie jedną małą grillparty, czynczą ze klubem, albo szto ze zbytkom zostanę.
1: A ze zbytkom, kiedyś mu nieko nie jesteśmy jeszcze brażili, mu najwyższy jeszcze pan zamarznemy, a potem przy klubakcjach, potem się zeswodzić damy.
0: Hej, animo czynno zastarania, ja so kruszczan modzina też jeszcze wo dalsze rajniszczo postarać dobyła. Wszako maja tu jenoś jedno bysko rajniszczo, w umieniny za biczczuru, pak z tej najmniejsza dwie. Jak się wy tu tym problem rozrysali?
1: Hej, za nasze drugie rajniszczo są so wesnienio zwolnienio wuprajli, so one nam jo tun wuku daja, a so możemy jo te rajniszczo natwarić. Woniowa obora je nam też pomała. So możemy tam kus k wodu hore pryskać, a potem junu z walcu durych jeżdżić, a potem smo jeszcze junu durych jeli, a tam trausykli.
0: Hej, tak na Modzinski klub, ale die schietkich wesna nio wutrobne, jak też jeszcze junu wodzatku lera sprawiu. Hej, tu jeszcze przyjotu, kaj smo runu słyszeli, jak du jeszcze nikak przyjotu, ale jeszcze zapoczynali.
1: Myśmy zapoczęli minienu sobotu, smo ju te najwecze dzieła ścinęli, że już wszystko zase w poradku upada, a potem krok po kroku jeszcze te posłane akcje ucinęli w otydzena.
0: Fajna, da przyjął wam jeszcze wiele uspiechat, jeszcze przy przedawaniu, a nadzieję, że to już to nieszto we waszej klubu i kasy na Romadzie.

Predat, podam jest on do drugi, bo jest naszego turniera acht, naszego wusowania. Chcemy wyso jeszcze raz wiedzieć, jak oko naszych mustwów upada. Poprom, bo mam i tu nysko wszedco jeden turnier na ot. Na, że tak to runę można nie, tylko ura jest runę posadna, a naszego zatkula mustwa, przez to ja też runę tamte turnier na ot nam jest nie trzeba, a nie tu nie może mi tu mało mezy stawdać. Przez to budu się ja raz sama tu kusk, a jeden wobraz stworzyć, z naszym planem, gdyż my widzimy, że w dwóch skupinach już jasne stupszyńcze dalej, to są judno-serbska rakieta a Zambuka, gdyż też bytok, klucz a piwo. Nie tylko jest tu runa posledna ra zakończywa, a z tym stoi też krucze, że są dalsze cztery mustwa, które są nie tylko dalej przesadza, to budu w tej jednej skupine unu raz umpa-lumpaczki, a dobrze słyszne raz poladaczki. To są umpa-lumpaczki, umpa-lumpaczki, gdyż też block and roll. A w tej damnej skupine budu to unu klumpaki, a nie tylko dobrze jeszcze na posadni wuslet doczaknąć. To są tam... Hej, nie tylko co tu... posledne úsledky k nám reknú a potom vymeštuje ešte dále. V skupine D sú dále klumpaky, kajštež. Nej, hej, netko, doby sa vôličiť to ešte kus trajete, ale netko nemôžu na tom rec, a potom hej, v druhej hodine zaničo.

0: Zatkula.
1: Oni jeszcze nasze neusy zeusy słyszeli. Z dupką dżuecich, gajś przeco, jasno. Tak, my miestem hiże w drugiej połowicy naszego dżentniejszego wusowania. Co wy, live tu w Kruszcicach namestne. Siedma stacja Beach Volleyballowej Czury 2020. Turnier je miestem w hocej fazy. Bliżimy się przeco dalej na piatemu finale, no dom dostaniecie update. Ale chcemy też jeszcze o drugich temach powachtać, tu już w ostańcze przy radiach, a przyjedźcie znać jeszcze semkę wieczory. Dzie wyzo też dalej ze super huczbu, gotruż je nam dżęca Ilza sprzyjotowała.
2: Witajcie, desa drugą hodzinu ma mix z oldio a techno spół przyjotowany. Takie na przykład More Than a Feeling skupiny Boston z leta 1976 słyszeć.

0: Przymni seja tu nitko nikotzi, kotrz seja raz jeden małki hoj, nisto małka zaspywać. Si, sztory.
1: Wiele zboża przyjemy, wiele zboża
0: przyjemy. A nitko wszyscy sobą.
1: Wiele zboża luby Józef, wiele zboża przyjemy.
0: A my mamy tu dżęca jedną małkę na Runińskie dżyczo. Józef Hoza, tu jest tam, menujcy jeżo na polu. Jemu są wszyscy jeżo gratulowali, tu jesteśmy nytko też jeszcze małki kusnoszczo zaspywali. A nytko na twoje narodiny wiele uspych, a nytko przy waszej ry.

Kun stydnia ja som muž z hesenskie zaušte tak prawe veselio a switchu. Wunje menuce 2,8 milionu euro w lotche dobu. Ze 6 prawymi liczbami ja so jemu to poradzio. Prawa super liczba, ta ja jemu falowała. Herak by so sama nad niedzie 50 milionami euro weseliczmu. To zajmowe, poprom su samo tuż to wiatrzać 50 milionu euro w jackpocie. Hierzo wosnacze losowaniu doła nie jest wujki jackpot knaknu. To je rekord wystawi znach lota 6 z dżurcza sztocty. Tak jest o wychodzu hierzo wiatrzać 100 milionu euro na romadziu. Zakońce pak je postajene z osmiedżasowy losowanskim kole maksymalnie 50 milionu euro wusypać. Jeliście to po takim chceli przecoraz wuspytać, potem je nitko prawdziwie że podobnie tun wokomik przyszło zoraz lotu rajecze. W ryzy teoretisce możecie samo dwójce zasobu 50 milionów dobyć. Zatkula twórczy palce, a przyjena kujże pat wiele zboża wszym serbskim lotu rajakam a rajaram.

0: Wopytamy dżęca przecy do domowiny przydzielę, a chcemy wiedzieć, co po promieno poradnego serba w uczyni.
1: Po mojej mininu, macha z najmniejsza dwojce w obtydzień odlokać. A potem może na dom poczu swoje koło teptać. Ale kojżdy pądzielu ma zatkulu poskać.

0: Jawohl! Du, Jensa Final nach Ra, Sambuka Ostas nach Serbska Raketa. Du stehst nicht gar wossum gejuwitsch, bot ek im Samsne Finale geisch smeloni w miuachitsach nach Finale nicht dazi wurali. Nicht gar juwitsch, Serbska Raketa, Sambuka Ostas, nadok, nicht gar, bolla. Serbska Raketa, du sagst schwul bitter. Die Jensnische Finale, du bist so sass auf dich, Chico. Vurac, von Nitgorni Bulmaja. Passt nicht, dass uns mehr eine Strohschku mir würde, schick mir den Jensas auf der Brotte, das Gerät ja gab. Du, an Atombul bewohnt, Rika Dübksa. Sambuka Ostas. Adak, stehe Nitgor, Jewic, Kijesac, Sa, Sambuka.
1: Jubel. Das ist auch schön, okay.
0: Nadok bola malo na Wenzla. Może oni z tutem dywką nie tylko rozsądzić? Elias, komo je? Ból jeszcze powadną. A... To je urodzie. Jara napiatę tu runę. A ból dywk za Zambuka.
2: Zambuka! Zambuka! Zambuka!
0: Po takim dobiso nie tylko jeszcze cicza sadba. Wuracz. Jedną sadbu je Zambuka za rozsądziłat. Und tamno je... Serbska Raketa zase w Rosudziła. Narok ma nitko Kaspar Dziswok. A narze wam nitko załeszcze nie możemy ja co rec sztu. Nitko tutun finale zase w Rosudzi. Zmy predadowili turnier. Krótki czas, dyszci kandla, przetor nit. Bo takim polajdajcie rady na Instagram. Tam widzicie potom sztu je dobył. Hej, abo dysz jutze jeszcze raz w reinszym rozwosu. A tu zaj, są nitko cycza sadzba z nadałkom wod Kaspara Dziswoka. Ja może są nitko jenoś jeszcze z wami rożonować, a fenojo Zambuka cycza jeszcze jenu załasny wszto. Załować!
3: Załować!
0: Boże, ma, a czym się to do nas.
4: Ach, Kala, że masz tydzień cały czas przedziwiony. Dzień cały poniedziałek. To dała wizję jenoś.